0: mutengo wa peterolo wo khunya o engedzwa ha mitengo zwikubaba na vhutshilo vhu khou ḓura na khou ṱoḓa zwa khwine ndi nako ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ṱalifhaho na Renew Furnitures ri vha fhulufhedzisa dzimbadelo dza fhasi nga miṅwedzi ya 24 ngauri randa iṅwe na iṅwe i ya valiwa vha songo ṱahela.
1: Railway Furnishers. The price you see is the price you pay.
2: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshidzofhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya kha vho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rand ya bail. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Chico na Lufuno Chivase.

0: ndomuya mdzino wanga aone nanga mbudza chitu mdzino wanga ndiba T-boy ndemwe ya belly yeah ndomuya pazvino
1: no nesha vamwinga ichiyapi hi nani kutuwa nichiri pano ani ngadovi napo ya msi
0: izvo ndopandisi kutuwa ndichikuita mini ati kunyokombana muthu nepo
1: doni disetsa ndiri kunotsuka
0: ndiri kobva makadzi wanga vane vamupfuna
1: nisongodzula ani ngei
0: ne makadzi wanga vomupachedre ndadzipina ndadzipina ndranwa ndafusheya
1: ani voni nokambiwa ndi zone zvine anoyera zone
0: iya
1: muthu aufuna upachedre yeunwarwa
0: vogumeni mupachedre vone ma
1: vogumeni mupachedre yeitani
0: marapodzivona makadzi wanga vomupfusha
1: zvambozori nne ndakunorera imwe ndadova ndalela na mwana wanu
0: makadzi wanga vomupfusha makadzi wanga
1: vomupfushakonukera tendo kai sandirani yange domisandira ngei kule ibvani tini yanga mani inwi
0: makadzi wanga vayafusha none aya mapungo ayo mabrimisa zvovudzivudzi mabrimisa okundalera zvovukuma nandi mini zvino akonyitira kashango na vana
1: vahai hezvo zvine nakwangotoma zvoniti nne naini arangadhoviya rapfana na rutihi voni vudza mini ngei koti
0: enda vone tikombana vone tikombana vone ende basongonyakontoma atikombana vone
1: ini yavongoni vudza ngei koti uri nisongotwaniko riitera posho
0: enda ndiri vone atikombana vone ende basongonyakontoma
1: zvakudzi budi novuyera mini tendo kai novuyera mini yapa mudini wanga
0: vaziva ndi mininati nne ndidzotofedza ndotovuraya mutu katiikechi ndaenda senga ndamba mafungwa vukuma ndichikwamba panza vatu zvavukuma ndiri atikuwano mabrimisa omutaarati mara nditenda hani uyu mabrimisa chinambatirana nomutanga muzamani ndoraveraini
1: niamba hani zvamabrimisa tendo kai unori asi chava mupfumakadzi wanu manini
0: evana